nie widzieć lika, by się dniach spuścić cykł. A może ty nie widzieć zlika, by się dniach spuścić cykł. Mam ja trzeba se wstępni, nie bude ze mną nebo.

0: Posunuli sme to bezvadne dál. Ďakujem ti moc za to. Miej sa hezky.
1: Čau.
0: Čau, čau, ahoj. Sami ste to slyšeli, jak sme sa teď s kolegou o tom bavili, tak navažte. Hey, Ronald.